bitches both. Yo, zdaj je, kar je, zamujam že eno uro. S frendi smo naredili že kar, o ringturo. Zajebal sem obljubo, naročil eno rundo.

ni svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikoli.